Permitir, serdecznie Wam dziękuję za audycję, lowa i wszystkim, jaz do zobaczenia, jaz do drugiej niedzielę, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus na wieki wieków Wam. A te domingo que vem, se Deus nos permitir. Tchau, tchau a